Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rozpust, krystalne boje glasa. Montserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor pra masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rozpust, krystalne boje glasa. Montserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor pra masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ali pa se za mene čuvaju najklubi. Nauci mi kaže rama.